odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, bo mądrość dla dobra kraju gdzieś nam potrzeba.